Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału.

0: FM.
1: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Siły zbrojne USA zaatakowały wczoraj irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus. Iran w odwecie wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Nie żyje Andrzej Wielowiejski, polityk i opozycjonista, kawaler Orderu Orła Białego, miał 98 lat. Od wczoraj w rozkładzie jazdy mniej pociągów, kolej zmieniła rozkład z wakacyjnego na jesienny. Zniknęło sporo połączeń nad morze i w góry, ale krócej jedziemy między Warszawą a Krakowem, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
2: Od września najszybsze pendolino pokona tę trasę w 2 godziny 15 minut.
1: Składy na tej trasie w przyszłym roku pojadą z czasem poniżej 2 godzin. Polscy siatkarze wygrali Memoriał Wagnera w Krakowie. W meczu decydującym o zwycięstwie pokonali Francuzów 3-1.
3: I mamy ostatni dzień wakacji. Wielu kierowców jeszcze wraca z urlopów, więc na drogach może być wyraźnie tłoczniej. Szczególnie na trasach prowadzących z nadmorza, z gór i z Mazur w stronę największych miast. Najbardziej zatłoczone będą dziś A1, A4, S7 oraz S8.

poniedziałek zapowiada się ciepło, ale pogoda będzie trochę kręcić nosem. Nad Polskę wchodzi front, więc w wielu miejscach pojawią się chmury, przelotny deszcz, a lokalnie także burze, miejscami z gradem i mocniejszymi porywami wiatru. Teraz na północy i w centrum termometry pokazują głównie 13-14 stopni. Podobnie na wschodzie, choć tam lokalnie jest jeszcze chłodniej.

0: Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć. Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!
1: Hejka kochani, to ja was będę budziła o godzinie 7 najlepszymi ploteczkami. I szybki spoiler, uwielbiam śpiewać. La la la la la.

0: Wakacja.
1: Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć.
2: Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!
3: Hejka kochani, to ja was będę budziła o godzinie 7 najlepszymi ploteczkami. I szybki spoiler, uwielbiam śpiewać. La la la la la la.

0: To są newsy na ósmą. Maracin Sikora, zapraszam. Na początek Grecja, nie żyje 11-latka z Polski. Dziewczynka została znaleziona w hotelowym basenie bez oznak życia. Mimo reanimacji nie udało się jej uratować. Islandia mówi nie Unii Europejskiej. Ponad połowa głosujących na wyspie zagłosowała przeciwko wznowieniu negocjacji. Za było nieco ponad 47% głosujących. Mapy Google uwzględniły zmiany Donalda Trumpa. W aplikacjach w USA nazwa jeziora Ontario została zmieniona na jezioro Ameryka. Lato kończy się nieubłaganie. Bociany odlatują już do ciepłych krajów, niektóre z nich z aparatami fotograficznymi na grzbietach, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Przesyłane fotografie mnóstwo nas uczą.
0: Dotąd naukowcy dowiedzieli się, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci.
2: W związku z ostatnim dniem wakacji na drogach będzie dziś gęściej niż zwykle. Polecamy zachować szczególną ostrożność. Są też konkretne roboty. Od 7 zwężenie pojawi się m.in. na czwórce między Brzegiem a Opolem Zachód w kierunku Katowic. Bądźcie czujni. Poniedziałek przyniesie niespokojną pogodę, tak twierdzą synoptycy. Początek dnia w wielu miejscach będzie jeszcze całkiem pogodny, ale z biegiem godzin chmur zacznie przybywać. Pojawią się przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Najbardziej dynamicznie może być na południowym wschodzie Polski oraz na krańcach północnych. Mimo burzowej aury nadal będzie ciepło.

Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć. Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!

0: FM.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Dziś ostatni dzień z niższymi cenami paliw. Przedłużenia rządowego pakietu CPN nie będzie. Od jutra na stacjach zapłacimy więcej, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z BM Reflex.
2: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
1: A jeszcze dziś litr 95 kosztuje maksymalnie 6,64, a diesla 7,31. Iran zaatakował bazę USA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Potwierdzają to irańskie siły zbrojne. Teraz ostrzeżenie przed burzami możliwe są na północy, w centrum i na wschodzie Polski. Upał z kolei może doskwierać na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ewa Pajor zdobyła bramkę. Strzeliła gola dla Barcelony w meczu z drużyną z Teneryfy. Jej zespół wygrał spotkanie 5-0.
3: Trwa ostatni dzień wakacji, a to oznacza jedno, na drogach zrobi się zdecydowanie tłoczniej. Policjanci apelują o ostrożność, zdjęcie nogi z gazu i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Warto też zaplanować podróż z wyprzedzeniem i pamiętać o przerwach, zwłaszcza jeśli przed nami jest długa trasa. Po spokojniejszej niedzieli w poniedziałek pogoda wyraźnie się rozkręci. Do Polski wkroczy front, który przyniesie więcej chmur, przelotny deszcz, a miejscami również burze. Nie oznacza to jednak końca lata. Nadal będzie bardzo ciepło. Termometry na przeważającym obszarze kraju pokażą od 22 do 26 stopni. Najcieplej będzie m.in. na Podkarpaciu oraz we wschodniej części Małopolski.

0: Ten znowy.
1: Ej! Yeah. Wbijaj na Insta Radia Kiss FM.
2: Follow us on Instagram.
1: I wybierz kolejnego bangera. Wasze komentarze, wasza playlista. Yes.

0: Audycja. Mega się jaram.
1: W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć.
0: Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!
2: Hejka kochani, to ja was będę budziła o godzinie 7 najlepszymi ploteczkami. I szybki spoiler, uwielbiam śpiewać. La la la la la.

0: Audycja.
1: Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć.
2: Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!
3: Hejka kochani, to ja was będę budziła o godzinie 7 najlepszymi ploteczkami. I szybki spoiler, uwielbiam śpiewać. La la la la la la.

0: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. Komunikat na telefonie komórkowym zamiast alertu RCB MSWiA zapowiada, że w ciągu kilku miesięcy powstanie taka aplikacja, mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
1: Po spotkaniach z operatorami komórkowymi jest wola stworzenia wspólnej aplikacji.
0: Wiadomości będą odbierały wszystkie telefony znajdujące się w zasięgu konkretnego nadajnika. Pijany 24-latek uprowadził lekki samolot na Węgrzech. Wojsko poderwało myśliwce, bo maszyna kierowała się w stronę elektrowni jądrowej. Samolot awaryjnie lądował, a złodziej został zatrzymany podczas próby ucieczki. Nowe technologie zwiększają bezpieczeństwo jazdy samochodem. Tak uważa 62% Polaków. Wynika to z badania Santandera. Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz wyjdą dziś na korty. To w pierwszej rundzie tenisowego turnieju US Open. Pierwsze mecze Polaków około 19:00.

związku z ostatnim dniem wakacji na drogach w całej Polsce może być dziś gęsto, zwłaszcza po południu. Trwają też liczne prace drogowe, na nie natrafimy m.in. na śląskiej S1 w rejonie Mysłowic i Lędzin. Także na drodze krajowej nr 11 w Wielkopolsce, na odcinku Kurnik-Wolica Pusta, możemy mieć problemy.

początek tygodnia przyniesie w Polsce sporo pogodowych zawirowań. W poniedziałek niemal w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a miejscami również burze. Mimo zmiennej aury nadal będzie ciepło, termometry pokażą od 22 do 24 stopni na północy i miejscami na zachodzie. Przez około 25 stopni w centrum, aż po nawet 30 stopni na krańcach południowo-wschodnich.

0: Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć.
1: Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!
2: Hejka kochani, to ja was będę budziła o godzinie 7 najlepszymi ploteczkami. I szybki spoiler, uwielbiam śpiewać. Lelelelele.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 11. Marcin Sikora, zapraszam. Polsce może grozić czasowe wykluczenie ze struktur olimpijskich. To po aferze zonda krypto i aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Międzynarodowy Komitet Olimpijski dla uratowania sytuacji sugeruje dymisję prezesa PKOL-u, jego odwołanie lub zawieszenie. Czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski uspokaja.
2: Rozwiążemy ten dylemat, który dzisiaj mamy sami.
1: A więc będzie próba odwołania lub zawieszenia Piesiewicza. Jedna osoba zginęła w pożarze mieszkania w Wieżowcu w Gdańsku. Ogień pojawił się na 10 piętrze budynku przy ulicy Startowej. Ewakuowano około 30 osób. Inflacja w sierpniu wyniosła w Polsce 3,4% rok do roku. Dane podał GUS. To tak zwany szacunek flash. A polskie siatkarki walczą o ćwierćfinał. Ich rywalkami będą zawodniczki z Portugalii. Drużyny zmierzą się dziś w Stambule w 1/8 finału Mistrzostw Europy.
3: Dzień wakacji nie zapowiada się spokojnie. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla części aż 11 województw, m.in. świętokrzyskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, śląskiego czy małopolskiego. Na Dolnym Śląsku ostrzeżenia już obowiązują. W pozostałych regionach będą wchodzić w życie między 13 a 15. Warto przed wyjściem lub podróżą sprawdzić najnowsze komunikaty pogodowe.

Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć. Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!

0: Energia.
1: Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć.
2: Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!
3: Hejka kochani, to ja was będę budziła o godzinie 7 najlepszymi ploteczkami. I szybki spoiler, uwielbiam śpiewać. La la la la la.

0: FM.
1: To są newsy na 12. Małgorzata Mura, zapraszam. Za nami ostatni weekend wakacji i fala powrotów z urlopów. Dziś też możecie spodziewać się większego ruchu. Na drogach dodatkowe patrole policji. Na co policjanci zwracają szczególną uwagę?
2: Przede wszystkim na prędkość, ale także na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów. Policjanci będą również pomagać w upłynnianiu ruchu.
1: Powinien być dziś płynniejszy niż wczoraj. Niektórzy specjalnie przedłużyli urlop właśnie do dziś, by ominąć tę największą falę powrotów. A Islandczycy nie wybierają się do Unii Europejskiej. Przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą zagłosowało 53% mieszkańców tego kraju. Frekwencja była bardzo wysoka. Wypowiedziało się aż 82% Islandczyków. Złe wieści dla kawoszy. El Niño napędza ceny kawy na rynkach światowych. Ceny wzrosły, a powodem były obawy o podaż arabiki oraz właśnie perspektywy silnego zjawiska El Niño. A u nas dzisiaj ze zjawisk pogodowych zapowiadane są upały i w sporej części kraju burze. Grzmieć może dziś na północy i południu kraju.
3: Ostatni dzień wakacji powinien być ciepły i słoneczny. Ciepło będzie, natomiast słońca może trochę zabraknąć. Synoptycy ostrzegają natomiast przed burzami. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla aż 11 województw. Największego natężenia zjawisk burzowych synoptycy spodziewają się w Małopolsce, na Podkarpaciu i ziemi świętokrzyskiej. Podobnie może być też w części Mazowsza, a także w województwie lubelskim.

0: Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć.
1: Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!
2: Hejka kochani, to ja was będę budziła o godzinie 7 najlepszymi ploteczkami. I szybki spoiler, uwielbiam śpiewać. La la la la la la.

0: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Do ponad 4200 wzrosła liczba zagnionych osób po zeszłotygodniowej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Potwierdzono śmierć więcej niż 900 osób. Wśród zaginionych w Nepalu prawie 600 to cudzoziemcy. Teraz sprawa wycieku danych po ataku na firmę MyDoctor. Możecie już sprawdzać, czy są tam wasze dane. Marcin Starzec dopytywał, czy mieszkańcy rzeszowskiej Baranówki to sprawdzali.
1: Jeszcze nie sprawdzałam.
2: Sprawdzałam i niestety okazało się, że wyciekły.
0: Chcecie się zorientować, czy wasze dane są na liście, zalogujcie się na rządową stronę bezpiecznedane.gov.pl. Dobre wieści dla kierowców z Katowic. Po blisko 2 latach utrudnień od dziś Mikołowska znów przejezdna w obu kierunkach. A możecie dzisiaj też spojrzeć w niebo. W nocy maksimum roju meteorytów zwanych aurygidami. Obserwacje może jednak popsuć jasno świecący księżyc tuż po pełni.

0: Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć. Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!
1: Hejka kochani, to ja was będę budziła o godzinie 7 najlepszymi ploteczkami. I szybki spoiler, uwielbiam śpiewać. La la la la la la.

0: Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć.
1: Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!
2: Hejka kochani, to ja was będę budziła o godzinie 7 najlepszymi ploteczkami. I szybki spoiler, uwielbiam śpiewać, la la la la la, więc

0: FM.
1: To są newsy na 14. Małgorzata Mura, zapraszam. Służby ustalają okoliczności pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Jedną z hipotez jest akt dywersji, mówi rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Zbierają informacje na ten temat, analizują i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji.
1: W fabryce produkowane są drony, które trafiają m.in. na Ukrainę. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. U nas na pewno będzie drożej. Dziś kończy się rządowy pakiet obniżek. Od jutra ceny pójdą w górę, jak mówią analitycy, o około 60 groszy na litrze. Zmiana nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka już na aplikacjach Google w Stanach Zjednoczonych. Nazwę zmienił dekretem prezydent Donald Trump, a firma zaznaczyła, że stosuje się do nazw urzędowych w poszczególnych krajach. Poza Stanami wyświetla się jezioro Ontario. A wy dziś na południowym wschodzie kraju możecie poszukać jeziora dowolnej nazwy dla ochłody. Tu ostrzeżenia przed upałami.

0: Radio Kiss FM.
1: Come on, mine.
2: Drops and bangers.
0: Same hity.
3: Kiss FM.
4: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja czegoś

0: Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć. Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!
1: Hejka kochani, to ja was będę budziła o godzinie 7 najlepszymi ploteczkami. I szybki spoiler, uwielbiam śpiewać. La la la la la.

0: Wbijaj na Insta Radia Kiss FM i napisz, co musimy zagrać. Yeah. Wasze komentarze, wasza playlista. Hit music. Kiss my playlist.
1: Światowa premiera! Człowieku, my nadal to mamy! A co ty żeś myślał?

0: Studio Kiss FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią została przedłużona o kolejne 90 dni. Ma obowiązywać do 28 listopada. Tylko 12% Polaków ma finansowy luz. 6% pytanych ma problem z domknięciem budżetu, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
2: 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków, a po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
1: Polacy najwięcej wydają na żywność i rachunki. Kurtki przeciwdeszczowe na wagę złota, zwłaszcza jutro, bo wtorek może być pochmurny i deszczowy, a dziś jeszcze możliwe są burze z porywistym wiatrem. Na koniec zmieniamy klimat. Ma być kolejna część słynnego filmu Obcy. Tym razem opowie o AI wymykającej się spod kontroli.

0: emocja.
1: Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć.
2: Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!
3: Hejka, kochani, to ja was będę budziła o godzinie 7 najlepszymi ploteczkami. I szybki spoiler, uwielbiam śpiewać. La la la la la la.

0: Audycja.
1: Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć.
2: Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!

0: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. 30 km na północ od Łeby przejęły go polskie myśliwce. Poinformował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Lekarze chcą krajowej sieci neurologicznej. To coś na wzór leczenia pacjentów onkologicznych. Chorzy szybciej dostaliby się do lekarzy, mówi profesor Konrad Rejdak.
1: Działy neurologiczne są zamykane. Wynika to z braku kadry, finansowania, niskich wycen procedur.
0: Według profesora sieć neurologiczna byłaby ulgą nie tylko dla pacjenta, ale i całego systemu. A teraz ważna przypominajka dla kierowców. Jeszcze tylko dziś mniej zapłacicie za paliwo. To ostatni dzień programu CPN. Dziś jeszcze za 95 płacimy maksymalnie 6,64, a za diesla 7,31.

0: Wersja.
1: Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć.
2: Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!

0: Agata Sierwiewicz, zapraszam. Jeśli szukacie czegoś fajnego na ten tydzień, to mam kilka propozycji. Na dobry początek coś na przełamanie powakacyjnej rutyny. Już w tę środę w klubie Stodoła rusza Polski Festiwal Komedii Pewka. Czeka na Was solidna dawka stand-upu, improwizacji i totalnego scenicznego luzu. To idealny plan, żeby po pracy przewietrzyć głowę i wejść w nowy miesiąc z szerokim uśmiechem. Dla fanów kina też coś jest. Do soboty na placu Defilad działa Lot Kino Letnie przy Kinotece. Jeśli macie ochotę na seans pod chmurką w samym centrum miasta, to ostatni dzwonek na taki wypad w tym roku. Z kolei przez cały wrzesień warto mieć na radarze festiwal Warszawa w budowie. W tej edycji twórcy biorą na warsztat jedzenie, lokalne bazarki i miejskie smaki. Dowiecie się, jak stolica wygląda od strony codziennych zakupów.
1: Radio Kiss FM. To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Policja prosi kierowców o pomoc. Chodzi o tych, którzy w sobotę przyjeżdżali przez Kędzierzyn-Koźle i mają zamontowane kamery w samochodzie. Chodzi o znalezienie sprawcy morderstwa. Na drogach więcej patroli policji i do tego korki, bo to czas powrotów z wakacji. Za to w stronę gór, morza czy Mazur samochodów niewiele. A to oznacza koniec wakacyjnej laby. Jutro 14% społeczeństwa pójdzie do szkoły, mówi Aleksandra Gąsior z GUS-u.
2: Absolutnym hitem wśród języków pozostaje angielski, którego uczyło się ponad 95% uczniów. Na drugim miejscu jest język niemiecki.
1: Nowością w tym roku jest zakaz smartfonów w szkołach, no chyba, że nauczyciel pozwoli. Na koniec słaby wynik nowego filmu Ridleya Scotta. Gwiazdozbiór Psa zarobił w amerykańskich kinach zaledwie $8 milionów.

0: Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć.
1: Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!

0: to są newsy na 18. Ula Harciarek, zapraszam. Po wycieku danych z firmy MyDoctor, resort cyfryzacji zapowiada uszczelnienie systemu, mówi wiceminister Dariusz Standerski.
1: Wszystkie podmioty, które przetwarzają dane medyczne, będą zobowiązane do wzmocnienia swoich poziomów zabezpieczeń.
0: Pacjent ma też wiedzieć o każdym przetwarzaniu jego danych. Kierowcy, od jutra będzie drożej na stacjach. Dziś kończy się pakiet CPN, no i ceny paliw według analityków mogą pójść w górę do 90 groszy na litrze. Za to taniej będzie na kolei. Od jutra do czwartku bilety PKP Intercity będą tańsze o minimum 35%. A na koniec jeszcze Opole, gdzie ułożono puzzle z 42 tysięcy elementów. Gigantyczny obraz przedstawiający panoramę świata składali mieszkańcy przez prawie 2 miesiące.

0: Energia.
1: Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć.
2: Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!
3: Hejka kochani, to ja was będę budziła o godzinie 7 najlepszymi ploteczkami. I szybki spoiler, uwielbiam śpiewać. La la la la la.

Wstawaj na Insta Radia Kiss FM. Listen up. Hey. I napisz, co musimy zagrać. Yeah. Wasze komentarze, wasza playlista. Hit music. Hit music. Kiss my playlist.

0: Energia.
1: Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć.
2: Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!
3: Hejka kochani, to ja was będę budziła o godzinie 7 najlepszymi ploteczkami. I szybki spoiler, uwielbiam śpiewać. La la la la la la.

0: Audycja.
1: Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć.
2: Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!

0: Audycja. Mega się jaram. W końcu mogę wam coś mega mocnego powiedzieć. Dobra, puśćcie coś fajnego. Czas na przedstawienie naszych prowadzących. Poranek, let's go!
1: Hejka kochani, to ja was będę budziła o godzinie 7 najlepszymi ploteczkami. I szybki spoiler, uwielbiam śpiewać. La la la la la la.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.